Spójrz. Są tu wszyscy. Rok temu nie było nikogo. I ty w mojej bitwie, przy mym boku, stojąc.

0: Nawet jeśli te dwa miejsca są odległe od siebie, zawsze łączy je jakaś droga, a my możemy ją przebyć. Gdy jesteś wysoko, statki na morzu wyglądają jakby zamarły. Potrafimy kochać i marzyć. Dlatego wszyscy jesteśmy zwycięzcami.
1: Tak wiele serc, wiele słów, wiele snów jest w nas. Tak wiele łez, wiele chwil, wiele dobra jest w nas. Wiele jest w nas ciepła, wiele jest w nas słów, wiele snów, wiele chwil.

0: Тим часом у Білостоку розпочався шостий фестиваль «Дипломат», ім'я професора Стефана Меллера, присвячений темі безпеки у часи неспокою. Під час відкриття один з організаторів, подляський воєвода Яцек Бжазовський, відзначив, що сьогодні у програмі особливе місце займають питання Білорусі і ситуації на усходній межі Євразвязу.
1: Дипломація – то розмова, безпеченство – то вєдза, мудра і відповідальна політика – то зрозуміння світу. Właśnie dziś, w tym bardzo skomplikowanym świecie, potrzeba mądrych rozmów, dużego namysłu nad tym, jak ten świat wygląda, ale jakim go chcielibyśmy widzieć w przyszłości. Dlatego cieszę się, że możemy dzisiaj po raz dziesiąty inaugurować ten festiwal, tak ważny dla chyba wszystkich mieszkańców, nie tylko naszego miasta, regionu, całej wspólnoty akademickiej, ale nie tylko moja alma mater, ale przede wszystkim mój Wydział Stosunków Międzynarodowych. Wydaje mi się, że nie ma lepszego miejsca niż Wydział Stosunków Międzynarodowych, żeby prowadzić debatę na temat współczesnej polityki międzynarodowej, na temat zagrożeń współczesnego świata, ale tego, w jakich kierunkach powinniśmy podążać, żeby ten świat naprawiać. Więc bardzo się cieszę, jestem bardzo wzruszony i cieszę się, że dzisiaj to wielkie wydarzenie inaugurujemy, a przecież czeka nas 5 intensywnych dni z wydarzeniami, spotkaniami. Przypominam, wszystkie poza inauguracją i wręczeniem nagrody są otwarte, bezpłatne, więc zapraszam wszystkich mieszkańców.
2: Pan wojewoda, ci będzie podczas дипломатичної конференції, дипломатичного фестивалю, так наше займатися питання Білорусі, України, про яку вже йдуть розмови про будуче сябровство у Європейському Зв'язі.
1: Zawsze tematy wschodnie są miejscem dyskusji i debaty na Uniwersytecie w Białymstoku. Mówił już o tym wiele lat temu jako pracownik Instytutu Historii profesor Stefan Meller, który jest patronem tego wydarzenia. Nie ma bezpiecznej Europy w myśl doktryny Giedroycia bez Ukrainy, Litwy i Białorusi. O tym jest konferencja Giedroyciowska organizowana przez Wydział Stosunków Międzynarodowych, ale o tym też będziemy mówić w tym roku podczas tego festiwalu.
3: Mamy fragment archiwalnej wypowiedzi profesora Stefana Mellera, nagranej na Uniwersytecie w Białymstoku w 1998 roku.
4: Kształt Europy, jaki wszyscy razem, wszyscy Europejczycy chcemy jej nadać, musi być takim kształtem, który respektuje potrzeby mniejszych narodów, ich tożsamość. Następuje bardzo wyraźnie w Europie i u nas też. Odwrócenie perspektywy. Pogranicze nie jest tą częścią terytorium po jednej i po drugiej stronie, które dzieli, które jest uwarunkowane w sztywny sposób granicą administracyjną, państwową, ale coraz częściej pogranicza stają się miejscami już nie konfrontacji, ale właśnie budowy niekiedy takiego stanu świadomości, który wykracza nawet poza to, co jest стереотипом в дню дійшим і ще.
5: Інаугураційну лекцію на дипломатичному фестивалі на тему «Польська заміжна політика у часи неспокою» прочитав державний секретар у Міністерстві заміжних справ Польщі Марцин Басацький. Особливу увагу він звернув на виклики з боку Білорусі і України.
6: Подляще і сусідня Сувальщина знайдуються дійс в центрі уваги стратегів і геостратегів на цьому світі. Пресмиком Сувальським, то дійс один з найбільш критичних пунктів na mapie Starego Kontynentu. Nieodległa stąd wschodnia granica z Białorusią też jest obiektem zainteresowania jako potencjalny nie tylko punkt migracji, ale punkt zapalny bardzo wielu decydentów, polityków, dziennikarzy, badaczy, naukowców z Europy Zachodniej. W ubiegłym tygodniu byłem w Madrycie i w wywiadzie dla dziennika, największego hiszpańskiego dziennika El País, byłem właśnie pytany o naszą wschodnią granicę, stąd odległą ledwie kilkadziesiąt kilometrów. Chociaż najczęściej uważany za punkt odniesienia pełnoskalowej wojny rosyjsko-ukraińskiej jest rok 22, to tak naprawdę atak Rosji zaczął się w lutym, w marcu 2014 roku. Dziś, mimo upływu czasu i przelanej krwi, końca tego konfliktu nie widać. Kiedy historia rzuca nam kolejne wyzwania, czas na nie tylko refleksję, ale i działanie. W bieżącym roku na tak zwaną twardą obronność przeznaczymy ponad 200 miliardów złotych, prawie 5% PKB. To proporcjonalnie najwyższy wydatek wśród krajów NATO.
5: W Сярод удзельнікаў і выступаўцаў дыпламатычнага фестывалю прафесар факультэта міжнародных адносін Універсітэту Беластоку Даніэль Бацькоўскі.
7: Падлашэ ёсць зараз месцам, которое но стало się на свой способ historycznym zakładnikiem tego, co się dzieje. Bo myśmy nie przewidywali ani tego, że nagle ktoś nam wybuduje mury, ani że odetniemy się na zawsze od Białorusi, ani tego, że wyjazd do Grodna będzie wyprawą większą niż gdzieś do Puszczy Amazońskiej, ani tego, że po prostu staniemy się miejscem jakichś operacji hybrydowych. Więc dla Podlasia jest to szok, bo ta granica, której nigdy nie było, ona rzeczywiście stała się jak mur berliński. Więc naszym wyzwaniem dzisiaj jest, aby niezależnie od tego muru spróbować, nie powiedziałbym, że podkopy, bo te teraz były zamykane, no ale spróbować jednak zachować gdzieś te takie kontakty poza wielką polityką i interesami, no bo każdy mur kiedyś upada. I oby ten też z czasem stał się tylko symbolem problemów, a nie stałym elementem naszego tutaj świata, bo Podlasie z tymi murami nie przetrwa.
2: Krótko odbył się summit NATO u Turcji. Czy możemy związać jak-nibyć wyniki samej tej dyplomatycznej konferencji w Białostoku, ogólnym sytuacji?
7: Musimy zbudować strategię dla całej tej wschodniej granicy NATO, czyli my musimy budować strategię wspólnie z państwami bałtyckimi, z Finlandią, z Norwegią i to się ciągnie aż do Rumunii. Jesteśmy ważni, bo strategia ta musi uwzględniać tą specyfikę Polski, specyfikę także tego bezpieczeństwa, tego, że my musimy odstraszać po to, żeby zachować pokój, że tak naprawdę dzisiaj jesteśmy też takim zwornikiem i dla Ukrainy, i dla państw bałtyckich. To bardzo trudne zadanie dla Polski, a jeszcze bardziej dla tutaj Podlasia, no bo to wszystko tu się skupia. Więc jeżeli bym patrzył na te takie zmiany, które mogą nastąpić w NATO, to moim zdaniem przede wszystkim powrót do sytuacji, w której ten jeden za wszystkich, wszyscy za jednego, nie będzie oznaczało od razu wysłania wojsk, bo to niemożliwe, ale bycie tym potężnym zapleczem, tak jak Europa stała się w pewnym momencie dla Ukrainy.
0: Сам професор Даніель Бацькоўскі прачытае лекцыю «Прагназаванне пагрозаў у міжнародных адносінах» 18 червня о 10 гадзіне у другім агульнаадукацыйным ліцэі ў Беластоку на вуліцы Нарэўскай 11. Падчас выступу ён засяродзіцца на сучасных метадах аналізу міжнародных рызыкаў і выклікаў у умовах глабальнай нестабільнасці. Агулам гэты фестываль дыпламаты імя Мэлера працягнецца да 19 червня і аб'яднае шэраг сустрэч, дискусію, лекцію, присвячених міжнародній безпеці, дипломати, енергетичним викликам і сучасним геополітичним процесам.
8: Радіорація. Радіорація охоплює обшар, який населяє каля 2,5 мільйона чоловік.

0: zajmować stanowisko wspierające odblokowanie tej drogi, tak? Takie stanowisko podjęła Rada Gminy Białowieża. Niebawem, bo pod koniec czerwca, takie stanowisko podejmie Rada Miasta Hajnówki, więc jakby widać, że sąsiednie samorządy zachowują się lojalnie po prostu i wspierają gminę Narewka.
1: Jaki główny pasyl był tej petycji, co by chcieli donieść do międzynarodowych instancji, do miastowych uladów?
0: Znaczy, przede wszystkim chcemy osiągnąć odblokowanie drogi, tak? To dość oczywiste, no ale też chcemy pokazać, że jest kompletnym kuriozum i wariactwem tak naprawdę, że od lat bodajże 11 wiadomo było, jak przebudowa tej drogi będzie przebiegać. Można było zgłaszać swoje uwagi. I dopiero wtedy, kiedy ta przebudowa się tej drogi zaczęła, pracownia na rzecz wszystkich istot próbuje tą drogę blokować. No to jest kuriozalne. Kuriozalne jest robione po prostu specjalnie, no, a mówienie o tym, że ta droga jest, nie wiem, za szeroka, czy po co ścieżka rowerowa, ja przypominam, że to jest droga wojewódzka. Zgodnie z przepisami prawa, droga wojewódzka powinna mieć określone parametry. I właśnie w trakcie tej przebudowy do tych parametrów się tą drogę dostosowuje. Więc to nie jest jakiś wymysł, tylko no, skoro jest to droga wojewódzka, to niech wygląda jak wojewódzka. Zresztą jest to ostatnia droga, która powinna być dostosowana właśnie do odpowiednich parametrów, bo jest jeszcze droga Białobieża-Hajnówka, która również jest drogą wojewódzką, więcej jest drogą do granicy państwa, a też tych kryteriów nie spełnia, więc w najbliższym czasie powinno się zacząć również jej przebudowę i domyślam się, że będą takie same albo mocniejsze protesty.
1: Same prace na tej drodze już spłynęły czy obmierzowane na siebie?
0: Prace są wstrzymane na odcinku Juszkowy Gród Zwodzieckie. Inwestor czeka cały czas na odpowiednią decyzję RDOŚ-u, czyli Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. No to trwa już dość długo, bo prawie miesiąc, a to jest, że tak powiem, sprawa, której się powinno nadać najwyższy priorytet i te decyzje powinny być wydane jak najszybciej, tak?
1: Што цікава, паводле допісаў у Фейсбуку і паведамленняў, жыхары рэгіёна чакаюць гэтай мадэрнізацыі дарогі ўжо некалькі дзесяцігоддзяў нават. Чаму рэалізацыя інвестыцый так зацягнулася?
0: Cóż, no ta inwestycja zaczęła się, tak powiem, wszelkie dokumenty na nią zaczęto robić jeszcze dla poprzednich władz w Urzędzie Marszałkowskim, bo w 2016 roku. No wiadomo, że teren Puszczy Białowieskiej to teren szczególny, więc tam były potrzebne decyzje środowiskowe i tak dalej, to trochę potrwało. I powiem tak, no lepiej później niż wcale, dobrze, że obecne władze Urzędu Marszałkowskiego kontynuują pracę poprzedników, tak, bo to akurat drogi to nie jest temat polityczny, bo drogami jeżdżą wyborcy wszystkich partii, więc dobrze, że to jest kontynuowane, no i że tak powiem, lepiej później niż wcale, no.
1: Czy to już podleżenie powinno zmienić się posłane kierowanie petycji do Europejskiej Komisji, jak mówię, to Światowej Spadczyny UNESCO, do miastowych uladów?
0: Zasygnalizowanie problemu, tak? Znaczy, no nie może być tak. Aktywistyczne organizacje, złożone głównie z ludzi, którzy nie mieszkają nawet w tym powiecie, już nie mówię o województwie, blokują ważne dla lokalnych społeczności inwestycje. Więc chcemy po prostu zaalarmować, że tak dalej nie może być. No, ta droga nie tylko zapewnia dojazd do pracy, ale też ludzie chorują, tak? Sam wiem od wójta Narewki, że było parę odmów przyjazdu karetek nawet do Narewki, bo normalnie się jedzie 10 minut, a teraz przy tej przebudowie się jedzie godzinę, tak? Więc chcemy po prostu tej instytucji zaalarmować, że nie ma zgody na taki ekologiczny terror.
1: Spadar Mateusz, ci znajomy wy z argumentami waszych oponentów do ekologicznej organizacji. Co oni każą, żeby odkazali na te argumenty?
0: Znaczy, oni nie mają żadnych argumentów. No, argument jest jeden, że to jest Puszcza Białowieska. Znaczy, no okej, znamy wartość Puszczy Białowieskiej. Wszyscy się cieszymy, że jest taka słynna na całym świecie, ale nie można tu zapominać o aspekcie ludzkim najzwyczajniej w świecie. Więc no, ja od wielu lat się interesuję tematem ochrony przyrody, od przeszło 20. To jest raczej na zasadzie nie, bo nie. Nie mają argumentów. No nie mają argumentów.
1: A ogólnie, zaraz może być jakiś kompromis zajęty pomiędzy ochownikami przyrody, miejscowymi władzami, życharami po modernizacji tej drogi?
0: Oczywiście, że może być, tylko że druga strona musi chcieć kompromisu. No a ta druga strona, czyli ta strona ekoaktywistów, tego kompromisu nie chce. Znaczy, żeby była jasność, to są osoby o skrajnych poglądach i jakby trudno z nimi dojść do kompromisu, ponieważ oni by chcieli wszystko blokować, więc ale sama ochrona przyrody z inwestycjami jest do pogodzenia, bo to się dzieje na całym świecie, tak? I można to pogodzić. Tylko trzeba dobrej woli drugiej strony. Tej woli nie ma.
1: Для некоторых из нас, былых жахаров Беларуси, вредая крыху сапраўды дзіўна, что экологичная организация может спынить будовницу целой дороги и при этом чакается на рашэнне мясцовых уладаў и региональной дирекции, и нават вось можно еще петицию

0: яшчэ одну тэму паспеем закрануць да канца гэтай гадзіны. Тэма беластоцкая. 30 гадоў Эліосу. У Кінетон прайшло урачыстае мерапрыемства з нагоды юбілею дабрачыннай арганізацыі. Ўжо 3 гады праваслаўны асяродак міласэрнасці дапамагае людзям, якія знаходзяцца ў цяжкіх жыццёвых умовах. З гадамі Эліас стаў важным цэнтрам падтрымкі для жыхароў Беластоку. Акрамя дапамогі дзецям і сем'ям, ён таксама мае бясплатную сталовую, лазню, пральню і пункт дапамогі, дзе атрымліваюць падтрымку бяздомныя, бедныя і адзінокія людзі. За працу харытатыўнай пляцоўкі падзякаваў арцыбіскуп Беластоцкі Гданьскі Якуб.
1: Сэрдэчна дзякуем усім, хто ж дзяўлі ў гэтай арганізацыі, хто ж паказвалі сваё сэрца сваім блізкім. Мысля, што вялу з тых, хто ж прыйшоў да Эліосу, kiedy szli do tego Eliosu i myśleli, że to całkiem inaczej wygląda. Kiedy przyszli, sami się zaczęli uczyć, jak należy żyć i jak odnosić się do innego człowieka. Innym pomagali, sami się dużo nauczyli w tym życiu. Pewnością teraz jest to, żeby podziękować tym wszystkim, którzy przyczynili się do sprawnego działania pośrodka miłosierdzia Eleos diecezji białostocko-gdańskiej.
2: Jego ekscelencja najprzewielebniejszy jako prawosławny arcybiskup białostocki gdański wyraża wdzięczność panu Markowi Masalskiemu za wkład w organizację i rozwój oraz wieloletnie kierowanie ośrodkiem. Świadectwem tego zdania jest mniejszy list pochwalny wydany w kancelarii arcybiskupiej prawosławnej diecezji białostocko-gdańskiej.
3: Ekscelencjo, Szanowni Państwo, chciałbym bardzo serdecznie podziękować. Ja oczywiście dziękowałem już przy pożegnaniu 2 lata temu, kiedy odchodziłem z Eliosu, ale dzisiaj to też dla mnie szczególny dzień. 30 lat to jest dużo w życiu człowieka, a w moim życiu to prawie cała część życia zawodowego. I cieszę się, że spędziłem tutaj z Wami wszystkimi ten czas. I tak jak moja żona mówiła, jest to czwarte moje dziecko. I cieszę się, że ta organizacja trafiła też na taki dobry grunt i w tej chwili nasza działalność, którą rozpoczęliśmy 30 lat temu, jest kontynuowana i bardzo się cieszę, że nowy dyrektor godnie stawia te kroki pierwsze i zastępuje na tym miejscu. Dziękuję bardzo.
4: Chciałbym podziękować za Wasz codzienny trud, za Wasze oddanie drugiej osobie, za to, po co widzieliśmy na mnie twarz, że oddajecie cząstkę swojego życia dla drugiej osoby. I to jest niezmiernie ważne dzisiaj, bo często o tym zapominamy. Dziękuję też, że pomagacie mi w każdej chwili, nawet kiedy nie proszę o tą pomoc, to co jakiś czas dostaję tysiąc czy wiadomość, czy ten może pomóc coś, czyli nie umiem tego zrobić, no ale dobrze. Dziękuję Wam za to, proszę o więcej.
5: Dzisiaj jest to piękne święto, w którym jest okazja podziękować za każdy dzień z tych 30 lat, który został poświęcony dla dobra drugiego człowieka. Za 30 lat cierpliwości, za 30 lat oddania, za 30 lat pełnej, prawdziwej miłości do człowieka, jego problemów, jego potrzeb. I tych potrzeb najmłodszych, i tych potrzeb ludzi w kryzysie, bezdomności, tych potrzeb osób starszych.
6: Ekscelencje, drodzy bracia i siostry, mam zaszczyt wystąpić w imieniu Jego Eminencji Wielce Błogosławionego Stary Metropolity Warszawskiego i całej Polski, który poczuje sobie za zaszczyt, że jedna z tych dwóch dłoni to jego dłoń, ale równocześnie dziękuję panu Marku Masalskiemu, że swoją dłoń wyciągnął po to, żeby z tej dłoni mogło powstać serce. Ale przyjrzyjcie się dokładnie tym dłoniom. Bo ja też widzę dłoń jego ekscelencji arcybiskupa Kukuła. Widzę dłoń księdza. A jeśli przyjrzycie się jeszcze bardziej, to jest przecież dłoń pani Marty i pani Katarzyny. A w którymś momencie zobaczymy, że to dłoń Eleosu, ale i dłoń Kalikasu. To dłoń każdego z nas. Bo ważne jest to, że zdają się zawsze dwie dłonie, którzy dadzą serce, które niosą serce. I to w tym jubileuszu jest najpiękniejsze, że są dłonie wyciągnięte jedna ku drugiej, a efektem jest serce ofiarowane drugiemu człowiekowi.
0: У час мероприємства волонтерки Еліос отримали ордени Святої Марії Магдалени. Про що ми дізнаємося з ближайшого випуску новин. У виніку чергової російської атаки на Україну єсть загинули і потерпіли. Викладчицю вокалу з Подмінську судили по політичній справі. От початку году поміжники Литови приземлили 22 дрони з контрабандними цигаретами. Про це до інше знаємося вже менше, ніж про 5 новин, хвилин.
7: Белорусская радиорация пропонує.
8: Весна. Правооборонча передача на белорусском радиорация. Гучить кожную суботу у 6:00. Повторы передач у неделю у 11:05. Поводле белорусского часу на одну годину поздней.
7: Белорусская радиорация пропонує.

znasz ludzi, których już ja znam. Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych? Jak oddzielić nagle rozum swój od serca? Jak usłyszysz siebie w takim szumnym sercu? Jak rozpoznać ludzi?

0: Usia, najlepszy byłoby po prostu mnie pisać na Facebooku Jerzy Kalina, u prywatnej korespondencji może być. No ja na pewno adwuknuję się na każde takie listowanie.
1: Kiedy planujecie zawieszyć ten film, kiedy go czekać, jaki period to zajmie? Bo na pewno tych, kto chce nieco rozpowieści, mają się jakiś obmierzowany czas, tak, aby zwrócić się rozpowieści.
0: Deadline, ja powinien zakończyć ten film do końca tego roku. Zostało się jeszcze pół roku. Ja liczę, że to jeszcze dowoli mnoga czasu, kap nagrać tych ludzi, kap pośla jego zmontować, kap zrobić postprodukcję. Duma już to, no tak realna, jakby rozliczła już to film, można będzie poglądać na początku następnego roku. Organizacja i premiery ci tam pokazał, kiedy takie będą, bo zwyczajnie ja swoje filmy pokazuję tak samo w różnych miejscach na Białostoczynie, ale tak samo w Polsce. Tym zajmuje się Centr Białoruskiej Kultury.
1: No na pewno będzie na ruki, tak? Tak samo tam zdymać, coś ci prowadzić?
0: No tak, tak, tam już to u narodu jest galeria i imię Tamary Selaniewicz. Ja tam już mają kontakty z kierownictwem, mają kontakty z ludźmi, jakie ja wiedzą Tamaru, mają wielmi ciekawy kontakt do człowieka, jaki robił fotozdymki podczas realizacji mastacka, fabularnego filmu. Tamara zrobiła jeden taki film, on nazywał się Kresowa Ballada. Ja думаю, że to jest najbardziej wiadomy film Tamary Selaniewicz. Ja pamiętam, kiedy Polskie Telebaczenie, pierwszy kanał, pokazał ten film, gadał temu może tam 40. Wtedy było jedno telebaczenie, tam pierwszy kanał. Ja z wioski Kaszali i pamiętam jak siądnie. To była niedziela, zwyczajna u niedzielu, pośla południa ludzie siedzieć na ławaczkach, tam gaworać, tam śpiewają. A to nikogo nie było, tam już to usie, wtedy poszli oglądać film Tamary Selaniewicz, Kresowa Ballada. Mnie to zapamiętało się, tak skażemy. Do сьогодні і між іншим і тому я хочу зробити про її документальне кіно.
2: Тамара Селаніевич, авторка десятку документальних фільмів про Подляшшя, його історію, дуже різних культур і конфесій.
3: 98,1 FM з Білостоку, 99,2 FM з Білої Подляски і так само в інтернеті. Рація.com

jestem szczery, czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny, dbam tylko o swoje cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny, osądzam bez litości, bez serca i miłości.